od zajve drovit, tur ne rabi, de tutto lo ikrarda, blanzi rida. Bi od zajve dromo, tur ne rašodu,